0: Amin hatur nuhun.
1: Terpesona
0: boleh. Buat siapa langgamnya?
1: Buat Tumila dekat jauh di mata dekat Cumi. Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak opo, Tak